przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

0: Radio Race.
1: U wiosce Machnate na Hajnałszczynie u Podlaskim województwie pracach ma swoją aktywną działalność Art Rezydencja Fundu Machnarte, jaka da pomagaje młodym białoruskim artystom u emigracji. Dniami tam odbył się pokaz dokumentalnego filmu Kuraż Aleksieja Palujana, poświęconego podziejom 6-godowej dawniny lata w osieni 20-go roku u Białorusi.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.